0: and bangers.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Radio.
1: I've been fighting.

Tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

Co chodzi z rudą? Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły na...

bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

kiedy słabni, chociaż to akurat pasowało mi do rymu. Chcę tylko robić muzę, pisać, aż się skończą strony w notatniku. Nie zrobiłbym niczego bez rodziców, bez przyjaciół i miłości. Gądź

spoko, bez nas nie zaczną.

0: Laj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca.

0: drops and bangers. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
4: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
3: Właśnie. A teraz przez dwa dni ceny będą lepsze niż dobre.
4: No, a potem?
3: Potem już tylko dobre.
5: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
3: Kto pierwszy, ten mieszka.
5: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
3: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika. PL.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
0: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
5: Po reklamie.

0: reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max.

0: Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofa.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Czetur Days. Przetestuj Czetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Czetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Czetur. Drive your future.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Po reklamie.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Siemano, mamy siódmą. Od północy w całym kraju trwa protest maszynistów. PKP, Polskie Linie Kolejowe, ostrzegają przed opóźnieniami pociągów. Te przejeżdżają przez przejazdy z prędkością zaledwie 20 km na godzinę. Maszyniści protestują po katastrofie kolejowej w Sokolnikach. Domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach. Protest potrwa do południa. Kilka osób zginęło, a kilka doznało obrażeń w wypadku autokaru turystycznego na wschodzie Szwajcarii. Pojazd należał do holenderskiej firmy turystycznej OAD. Kucharze z całej Polski będą charytatywnie gotować w Parku Śląskim w Chorzowie. Przygotują w niedzielę 10 tysięcy porcji różnych dań. To w ramach imprezy Kulinarny Ogień. Za dowolny datek wrzucony do puszki będzie można skosztować różnych specjałów. Pieniądze wesprą budowę hospicjum dla dzieci. Polscy siatkarze od wygranej rozpoczęli Mistrzostwa Europy. Pokonali Portugalię 3-0.
2: Ważne remontowe wieści mam dla kierowców, bo w poniedziałek zmieni się organizacja ruchu na ulicy Piasta Kołodzieja. Drogowcy rozpoczną remont nawierzchni, który potrwa około 2 tygodni. Prace będą prowadzone w godzinach wieczornych i nocnych od 18 do 5 rano. I w tym czasie ruch na remontowanym odcinku będzie się odbywał wahadłowo.
3: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
2: Jest przewagą chmur niestety, do tego przydadzą się parasole, lepiej je weźcie ze sobą, może popadać deszcz. Na termometrach niewiele, maksymalnie tylko do 14 stopni Celsjusza. Wiatr może być momentami mocniejszy, ciśnienie spadło. Na szczęście przed nami weekend, a ten weekend pogodowo zapowiada się zdecydowanie lepiej. Będzie pogodnie, słonecznie, a w niedzielę nawet ponad 20 stopni.
3: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
5: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
6: No hello, czy wy wiecie, że już 6:40 oznacza to, że oficjalnie zaczynamy poranek? Mamy piątek, piąteczek, piątunio. Witam was ja i Julia Wasielewska i umilę wam ten poranek aż do 11:00. No do tej godziny chyba wszyscy się rozbudzą, co? Zadbam o to osobiście. Only drops and bangers. No to będzie dobry dzień, tak czuję. No to co, zaczynamy? Radio. Na dobry początek, Katsa i Animo.

Chemo Sounds You Rise Slow. No powolutku stajkimy się, budzimy w ten piękny piątek, bo mamy już 7:12 na zegarach. Dziś czas nam szybko zleci, obiecuję. A ja trafiłam na zdjęcie pary, która w internecie no nie pokazuje się praktycznie wcale, bo oni chronią swoją prywatność jak nikt inny. A o kim mowa? Tak o Hemingway i Igalis, przyłapani w objęciach na mieście z kawką, lodami i ich wspólnym pieskiem. Para nie szczędziła sobie czułości, no i to jest jak najbardziej okej. W końcu zakochani są wspaniali, a z tego co obliczyłam, to tkwią w tym zakochaniu już prawie 9 lat. Piękny to jest wynik. Ciekawe, jak się spotkali, bo podobno apteka jest naprawdę dobrym miejscem. Drops and bangers. Radio Kiss FM.

0: Sorry, Papi w Radiu Kiss FM, 21 minut po 7, powoli budzimy się ze snu, bo czeka nas piątek do podbicia, a potowarzyszą nam jeszcze przy tym w tej godzinie Livka, Fat Papi, Malcolm Todd, Oki, Żabson, oh yeah, jedziemy z tematem Radio Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
3: No i wyjechał z zawiasy.
4: Czemu to czynisz?
5: Siemano, to znowu my.
3: Daria Kulej.
5: I Nikodem Formella.
3: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
2: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
5: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
3: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
5: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
1: Autopromocja. Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
13: Citroen.
14: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum. Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
8: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
7: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
8: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
7: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
6: Po reklamie.

zegarach 27 po 7 i nie zostawię was bez daily remindera przed wyjściem. No way, po coś mnie tu zatrudnili od rana, także no nie gadamy samych ploteczek, sprawdzamy, czy śniadanie jest zjedzone, okej, okay. Potem myjemy zęby, było, no i kawa w domu, na wynos w pracy, no przed 7.30 musi wjechać si. A to jazda, skoro wszystko zrobione, możemy jechać dalej. Już teraz Liwka i Poza Tobą Nic w Radiu Kiss FM.

0: Nie bad trend alert przepotężny. Pewnie jedliście już śniadanie, co? Zazdroszczę wam, bo ja niestety przychodzę do radia już o 6:00, w momencie, kiedy wszystkie sklepy w Warszawie się otwierają i zazwyczaj śniadanie jem dopiero po 11:00, bo nie mogę przecież wyjść ze studia. No nie. Także czy może być ktoś tak uprzejmy i przywieźć mi śniadanie do radia?
1: Radio Kiss FM. To jest banger.
0: To jest prawdziwy banger. How does it feel? Już w ten piątek.

0: promocja. Reklama. Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
3: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
2: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie. A co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Już dziś w Lidl. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27.

0: 8 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestiun każdy dzień jest the best.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Po reklamie. Same hity. Radio. Kiss FM.
7: Drops and bangers.
8: I've been going back to yours. I've been fighting.

0: To Yours. Pięknie pobudza w ten piątkowy poranek, pewnie tak samo jak korki w Wawce, Krakowie czy w Posku, bo za 10 minut 8, a wy nadal w aucie. Ojoj, i żarcik, zaraz weekend, wszystko będzie git, nawet taktyczne upomnionko od szefa z rana. Sopot i Żab są już teraz w radiu Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje.

0: Mind w Radiu Kiss FM, a my zbliżamy się już powolutku do godziny 8. Girl, I got you so. Czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Jest 8. 25 lat temu doszło do ataku na World Trade Center. Dwa porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w wieżowce. Trzeci rozbił się o gmach Pentagonu w pobliżu Waszyngtonu. Celem czwartego miał być prawdopodobnie Biały Dom. Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce coraz bliżej. Amerykańska delegacja ogląda różne lokalizacje w zachodniej Polsce. Jak mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Wrocław ma dużo atutów. Jest wysoko oceniany przez amerykańskich partnerów, bo w tym mieście inwestują. Chodzi m.in. o przebudowę lotniska, z którego już korzystają amerykańskie wojska. Teraz Kraków. Komisarz wyborcza odrzuciła wszystkie odwołania dotyczące rejestracji kandydatów w wyborach na prezydenta miasta. Dziś i jutro na PGE Narodowym w Warszawie finałowe zawody Drift Masters. Polscy kierowcy Piotr Więcek i Paweł Korpuliński są najbliżej triumfu w klasyfikacji końcowej.
3: Szykujcie się na duże utrudnienia na ulicy Wrony. Dziś jeszcze przejedziecie tam normalnie, ale jutro ruszy rozbudowa ostatniego fragmentu tej ulicy. Odcinek od Warchołowskiego do Skotnickiej zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu. Dodatkowo wyłączona będzie też sama ulica Warchołowskiego, a w Skawinie ulica Lipowa.

0: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Jak chcecie jakieś dobre wieści na temat pogody, no to powiem o weekendzie, bo wtedy będzie bardzo przyjemnie w Krakowie. W niedzielę zwłaszcza, wtedy ponad 20 stopni, do 21 stopni maksymalnie. No i będzie pogodnie i słonecznie. A piątek, no niestety pochmurny, bardzo pochmurny, do tego opady deszczu, więc parasole lepiej mieć przy sobie, a na termometrach w Krakowie tylko do 14 stopni.
0: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl

Dzień dobry, moje świrki kochane, 7:58 to idealna godzina na to, abyście z dobrym humorem zrobili Radio Kiss FM trochę głośniej, bo za moment weekend, no już bliżej niż piątek się nie da, kto czekał tak samo jak ja? A więc całą moją ekscytację na nadchodzący wolny weekend wylewam w najlepsze bęgary na plejce, najciekawsze plotki i żarty. Wy wiecie, jak dobrze na siebie trafiliśmy.

Soused, no ten numer na słuchawkach siedzi mi non-stop w pracy, po pracy i w trakcie czasami też, ale nie mówcie mojemu szefowi. A już teraz mam dla was konkurs do rozdania, podwójna wejściówka na film 100 dni Misja Zeus. Premiera była wczoraj, oficjalna premiera, więc możecie zobaczyć sobie na naszych socialach radiokis.fm, tam wszystko transmitowaliśmy, co tam się działo na tej premierze, a wy możecie ten film zobaczyć sami w dowolnym Heliosie w całej Polsce. A co trzeba zrobić? Wystarczy nagrać głosówkę na naszego WhatsAppa. Pytanie brzmi: jakiego przedmiotu w szkole najbardziej nie lubiliście i dlaczego? Najbardziej kreatywne odpowiedzi nagrodzimy podwójną wejścióweczką na ten film, także jeszcze w tej godzinie to zrobimy. Spieszcie się, już się nie mogę doczekać. Jakiego przedmiotu najbardziej nie lubiliście w szkole? Radiokis.fm, tam macie odnośnik do naszego WhatsAppa.

0: Mini sama, jak ja lubię ten numer. I przypominam, że dzisiaj do wygrania podwójna wejściówka na film 100 dni Misja Zeus do dowolnego kina Helios w całej Polsce. Wystarczy wejść na naszą stronę radiokis.fm. Tam jest odnośnik do WhatsAppa. Wy nagrywacie nam głosóweczkę, jakiego przedmiotu w szkole najbardziej nie lubiliście i dlaczego. No i najbardziej kreatywna odpowiedź zgarnia wejściówkę.
1: Radio Kiss FM. Yes.

0: XFM. Shops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny. W podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Czyta lektor AI.

0: promocją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
13: Teraz ostatnia reklama.

0: Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie. To jest radio Kiss FM.

Hello, jesteśmy prawie w połowie drogi z 8 do 9, więc weekend zbliża się wielkimi krokami, ale zanim weekend, ploteczki. Agnieszka Kaczorowska zapytana w wywiadzie o Julię Wieniawę w Tańcu z Gwiazdami zrobiła klasycznie: nie będę się wypowiadać. Aktorka zaznaczyła, że nie bierze udziału w programie, więc nie ma o czym gadać. No i niby temat zamknięty, ale wiadomo, jak działa internet. Im mniej ktoś mówi, tym więcej wszyscy dookoła mają do powiedzenia. Czy ja wyczuwam lekką zazdrość od Agi? Nie. To niemożliwe, nie. A tak dla jasności, teraz będzie banger!

0: Miley Cyrus w Radiu Kiss FM. I love it! Ta piosenka otwiera jakieś nowe wspomnienia, ale najważniejsze pytanie brzmi, czy moje wróżki radiuszki są gotowe na horoskop jeszcze w tej godzinie? No to wagi i rybki, proszę się szykować za niedługo, bo znacie całą prawdę o tym, co czeka was w ten weekend.
1: Radio Kiss FM. All the hits.

0: końcu. Trzęśnij bez wstydu, yeah. Trochę płynu, yeah. Do tego trochę dymu. A się zgubić, zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste, Kubi.
1: Radio Kiss FM.

0: Ryby weekend przyniesie wam sporo dobrej energii, ale uważajcie, żeby spontaniczny pomysł, no, nie zamienił się w mały chaos. Waga, czekacie flirt, dobra zabawa i decyzja, której wcale nie chcesz podejmować. No, to chyba nie możecie się doczekać tego weekendu, tym bardziej, co?
1: Radio Kiss FM.
2: To jest Radio Kiss FM.

0: reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski. To mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na meliski.
12: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
14: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
13: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre. No.
14: A potem?
13: Potem już tylko dobre.
15: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
13: Kto pierwszy, ten mieszka.
15: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
13: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
16: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: Szykujemy skok.
9: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
10: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
11: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
12: Świat ciebie potrzebuje.
11: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
7: Po reklamie. Radio Kiss FM. Trend Alert. Yes.

0: Mata i Łajcior w Radiu Kiss FM za 8 minut 9, a ja właśnie dostałam głosówkę od naszej słuchaczki Asi z odpowiedzią na pytanie, jakiego przedmiotu w szkole najbardziej nie lubiła i dlaczego?
1: Hejka, słuchajcie, no ja to najbardziej nienawidzę i chyba jak większość społeczeństwa matematyki, ponieważ moja pani była też moją wychowawczynią i po prostu mnie gnębiła przez to, bo ludzie, którzy nie umieją matematyki, jeżeli nie wiecie, po prostu są bez sensu i trzeba ich gnębić. Cała reszta przedmiotów nie istnieje, dlatego poszłam na Akademię Muzyczną. Pozdrawiam serdecznie.
0: Asia, no tą głosówką mnie przekonałaś. Idziesz do kina, gratulacja, przechodzisz dalej!

0: 9:00. Czas na update'ik.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 9:00. Trwa protest maszynistów. Przez przejazdy pociągi jeżdżą z prędkością 20 km na godzinę. Około 1/3 połączeń jest opóźnionych. Próba uszkodzenia miejskiego wodociągu w Skarżysku Kamiennej. Policja wyjaśnia okoliczności incydentu. Monitoring wykrył obecność nieuprawnionej osoby. Od dziś więcej trzeba zapłacić za przejazd autostradą A2. To między Nowym Tomyślem a Koninem. Przejazd osobówką za każdy z 3 odcinków kosztuje teraz 41 zł, czyli o złotówkę więcej niż wczoraj. Kierowcy narzekają, że znowu muszą płacić więcej. Na dodatek drożeją też paliwa. To już druga podwyżka na autostradzie A2 w tym roku. Szybszy marsz może dawać podobne efekty, co większa liczba kroków. Szczególnie jeśli maszerujemy co najmniej 30 minut dziennie. Tak twierdzą naukowcy.
3: Jak teraz ruszacie w Kraków, no to musicie liczyć się z tym, że postoicie trochę w niektórych miejscach, zwłaszcza na rondzie Grunwaldzkim, tutaj od Monte Cassino i od Konopnickiej. Ścisk także na rondzie Grzegórzeckim, od Alei Pokoju przede wszystkim. Duży ruch mamy także na Alejach Trzech Wieszczów oraz przy Kleparzu na Prądnickiej i Wrocławskiej.
4: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Wiadomości, jak chodzi o pogodę w Krakowie, bo dzisiaj przez cały dzień właściwie przeważać będą chmury. Do tego warto mieć przy sobie parasol, bo co jakiś czas może się przydać. Specy od pogody zapowiadają opady deszczu. Na termometrach natomiast maksymalnie tylko do 14 stopni Celsjusza. No taki roller coaster pogodowy mamy w ostatnich dniach. Na szczęście w weekend będzie pogodniej i przede wszystkim cieplej.
4: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Hello, hello, Julia from Poland. Z tej strony wysłuchacie Radia Kiss FM. Jest totalnie easy z rana, a ja nastrajam was do weekendu. Dla zarobionych mamy piątek, więc wytrzymać tylko do 16 w robotajecie i baja bongo bambole. Ja aż się podjarałam, same bęgery, świeże ploty i ja macie to wszystko do 11. Dziękuję, że jesteście tu z nami, bo jesteście najlepsi pod słońcem. Może dziś go nie ma, ale myślmy szerzej. No ja firmuj, mamy 9:02 i lecimy z Only Drops and Bangers. Sunflower już teraz w Radiu Kiss FM.

0: Użel w Radiu Kiss FM na zegarach 10 po 9, a ja właśnie przeglądam foty na Instagramie i co widzę? Wojtek, Gola i Sofii wybrali się na rajskie wakacje i chyba mocno wzięli sobie do serca hasło nic nie muszę. Słońce, piękne widoki, all day only chill easy, czyli dokładnie to, czego większość z nas potrzebuje w ten drugi weekend września. Tylko, że oni jeszcze robią z tego content i sporo na nim zarabiają. Na zdjęciach naprawdę wszystko jest totalnie easy, zero pośpiechu i wygląda na to, że największym ich problemem tego dnia jest wybór drinka na plaży. W takich momentach zawsze mnie to zastanawia, czym ja się kierowałam, wybierając zawód. No chyba tym, że wszyscy mi mówili, że urodę to ja mam typowo radiową.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready
0: for... A już teraz Midnight Sun pod te rajskie wakacje.

0: 9:20 w Radiu Kiss FM. Inner Light trenduje, więc jest u nas prosta. A ja go bardzo lubię, więc się bardzo cieszę. A jeszcze na dzisiaj przygotowałam wam Bad Bunny'ego, BTS, Adele, MJ Delino, wszystkie wasze i moje ulubione. I love it! Słuchacie Radio Kiss FM, only drops and bangers.
1: Radio Kiss FM. Yes.

0: promocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
6: Siemano, tu Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.

0: Auto promocja. Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Designer Beats nadchodzi.
7: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
6: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
7: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
6: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może cię zabraknąć.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
11: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
10: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
11: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
10: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż bezpowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Farm. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Teraz ostatnia reklama.
16: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
1: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
16: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
1: No, a potem?
16: Potem już tylko dobre.
7: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
16: Kto pierwszy, ten mieszka.
7: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
16: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika.
0: Po reklamie. Kiss.
17: Radio.
0: To jest radio.
18: Na zegarach 27 minut po 9 wysłuchacie najlepszego Radia Kiss FM, więc jesteście totalne gołta. Ja mam ploteczkę. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętują 10. rocznicę ślubu i wybrali na tę okazję Wenecję. Jest romantycznie, są zdjęcia z gondoli, piękne widoki i oczywiście komplementy. Raduś zachwyca się żoną i pisze, że z każdym rokiem wygląda coraz młodziej. No i trzeba przyznać, 10 lat razem, a oni nadal wyglądają jak nastoletnia para z Disney Channel. Już teraz Back to Yours pod tą piękną, okrągłą rocznicę. I've been fighting.

0: 36 minut po 9:00, Francis i Sobel w Radiu Kiss FM. A propos tego gagatka, mało kto wie, że Sobel jest jego prawdziwym nazwiskiem scenicznym od początku kariery, czyli nie wymyślił go specjalnie na potrzeby rapu. Szok! Urodzić się z takim nazwiskiem? No to chyba klucz do sukcesu. Myślicie, że Wasielewska też ma szansę? Już teraz BTS i Dynamite w Radiu Kiss FM.
1: Ej! Wbijaj na Insta Radia Kiss FM.
2: Follow us on Instagram.
1: I wybierz kolejnego bangera. Wasze komentarze, wasza playlista.

Adela z nowością u nas i już trenduje za 16 minut 10 i już bliżej do weekendu niż dalej. A jeszcze do 10 zagramy MJ Deli, Tame Impala czy numer Baby Wow. Słuchacie najlepszego radia Kiss FM.

0: Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo-stanek zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: DentaMed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. DentaMed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. DentaMed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne DentaMed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.com.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
16: Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów fanuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach.

0: zakupach w XX wieku dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
1: Designer Beats nadchodzi.
2: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
1: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
2: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
1: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może cię zabraknąć.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
6: Po reklamie.

0: Za 4 minutki 10 ja mam kolejną ploteczkę. Książulo wpadł do kebaba Friza i nie było mu ala, jak to się mówi, do dwóch razy sztuka i nadal Lipton. Najbardziej podpadła mu bułka, która według niego kompletnie nie dowiozła, czyli nawet kebab od jednego z największych influencerów nie dostał taryfy ulgowej. Bez kamer i z kamerami, no to nic po prostu nie dało. No panie Friz, pod tę sytuację pan już na pewno nie zaśpiewa.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: Tame Impala i Loser. Ten numer mogłabym śpiewać non-stop, budzić się przy nim, zasypiać, umierać i znowu rodzić na nowo. Kocham ten numer!

0: Już prawie 10:00, czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już 10:00. W Europie brakuje ziemniaków, między innymi tych na chipsy czy frytki. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy mniej zasadzili. Nie pomogły też rekordowe upały i susza. W Polsce też może być problem. Jak mówią rolnicy, bulwy ziemniaków są zbyt małe, na przykład na zrobienie z nich frytek. Dlatego ceny już jesienią mogą pójść w górę. Ci, którzy nie głosują w wyborach, idą do piekła. Tak powiedział prezydent USA Donald Trump. Zrobił to na zakończenie konwencji Partii Republikańskiej. Polska przestała być rajem taniego tankowania. Tydzień po zakończeniu drugiej odsłony rządowego programu CPN ceny zbliżyły się do europejskich średnich. Pisze o tym Gazeta Wyborcza. Największą presję wyglądu odczuwamy ze strony samych siebie. Tak wynika z raportu portalu wizaż.pl. Na drugim miejscu znalazły się social media.
1: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
3: Paweł Chudzio, ruszyło głosowanie w 13. edycji budżetu obywatelskiego Krakowa, a w nim do podziału 54 miliony złotych. Każda osoba uprawniona może oddać głos maksymalnie na 6 projektów, 3 dzielnicowe i 3 ogólnomiejskie. Głosować można przez internet, w aplikacji mKraków oraz w stacjonarnych i mobilnych punktach. Kraków będzie organizatorem przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Ampfutbolu Kobiet. Rozgrywki ruszą 5 września przyszłego roku. W turnieju weźmie udział 16 reprezentacji z całego świata.
4: Teraz tutaj będziemy gościć u siebie drużyny z 16 krajów, z różnych kontynentów, z Afryki, z Azji, Europy, Ameryki Południowej, Północnej. No i nasze dziewczyny, które są jednymi z najlepszych na świecie i liczymy, że zobaczymy duże emocje, że będzie wsparcie polskich kibiców.
3: Mówił Mateusz Widłak, prezes Polskiego Związku Ampfutbolu. Mecze będą rozgrywane na stadionach Krakowi, Garbarni i Prądniczanki. Progi zwalniające na ulicy Solnej w miejscu tragicznego wypadku z końca sierpnia nie spełniają swojej roli. Będą zmiany i o nich za godzinę.
5: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Na drogach oczywiście luźniej niż jeszcze godzinę czy dwie temu, więc możemy sprawniej przejechać przez Kraków, no ale mimo wszystko uważajcie, bez szaleństw. Co do remontów, no to przypomnę, że jutro ruszy rozbudowa kolejnego odcinka ulicy Wrony od Warchałowskiego do Skotnickiej. Ten fragment będzie zamknięty.
5: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
3: Słów powiedzmy o tym, co w pogodzie będzie się działo dzisiaj i w weekend. To na początek te złe wieści, czyli o tym, jak dziś wygląda pogoda, a wygląda nieciekawie, bo pochmurno i deszczowo przez cały dzień właściwie. Na termometrach też niewiele, bo maksymalnie do 14 stopni w Krakowie. Na szczęście weekend zapowiada się zdecydowanie lepiej. Będzie przede wszystkim cieplej, w niedzielę ponad 20 stopni, no i także pogodniejsze niebo i więcej słońca.
5: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
0: Ostatnia godzina challenge'u Zabawa w Radio przed weekendem trwa. Jest już po 10:00. Weekend do mnie dzwonił, a ja z chęcią ten telefon odebrałam. To nasz kolejny wspólny piątek. Cieszę się, bo ja cieszycie się, bo ja bardzo się jaram jak pochodnia. Jestem Julka, to jest Radio Kiss FM. Only drops and bangers too hot to skip i tym podobne numery tylko i wyłącznie. Nastrajamy się na ten piątek. Nawet jak siedzicie w domu, no to w jakiej aurze? Bo na sam początek tej godziny Tyla i That Girl. Dziewczyny robią głośniej.

0: Ray i Joy w Radiu Kiss FM to nowość, która cieszy mnie jak żadna inna, bo to moja ukochana wokalistka. No, Where is my husband zna chyba każdy na tym świecie. Mamy 14 minut po 10, a ja czytam coś całkiem ciekawego. Polski internet płonie, a konflikt, na który nikt nie czekał, ale każdy potrzebował, właśnie nadszedł na decydującą fazę. Gimper i Sentino skoczyli sobie do gardeł, a wszystko zaczęło się niewinnie, bo od zwykłego pytania o status usuniętej wspólnej epki Sentino i Fagaty. Raper jednak nie wytrzymał i odpalił potężny monolog w stronę youtubera, przy okazji mieszając w to całe zamieszanie tutaj i otoczenie maty. Myślicie, że na tym koniec? Nic z tego, bo Gimper przypomniał sobie o swoim muzycznym alter ego i właśnie wypuścił bezwzględny kawałek zatytułowany Paruwa z Berlina. Padają tam naprawdę potężne, bezlitosne linijki. Czy Alvarez odpowie na ten atak w swoim stylu?
1: Ej, wbijaj na Insta Radia Kiss FM.
2: Follow us on Instagram.
1: I wybierz kolejnego bangera. Wasze komentarze, wasza playlista.
3: Yes. Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Nareszcie męskie granie orkiestra w Radiu Kiss FM.

0: Serio w Radiu Kiss FM. 10:23 na zegarach i same hity przed nami. Piszecie nam w DM-ach na Instagramie, że chcielibyście dziś usłyszeć, o co chodzi, Lolka, Temper City, Kimo, Sounds czy Mate. No to dziubaski, wszystko będzie jeszcze w tej godzinie w Radiu Kiss FM.
1: Radio Kiss FM.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny. Designer Beats nadchodzi.
2: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
0: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
2: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
0: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może cię zabraknąć.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
11: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
10: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
11: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
10: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
14: Citroen.
0: Teraz ostatnia reklama.
15: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
0: Po reklamie.
16: Yes. Radio. Yes, yes.
17: Zbliżamy się do 10.30, więc czas na nowe ploty w Radiu Kiss FM. Pamiętacie o tym, że Aniela, znana postać jako seksmasterka, przeprowadziła się do Dubaju? Otóż Lil Masti właśnie zrobiła rebranding Level Hard. Ciemne włosy do czepy, nowe imię, teraz Anielach. Nowy look jest, nowa ksywa jest. Teraz czekamy tylko, aż ogłosi, że seksmasterka była jej poprzednim wcieleniem.

0: Za mnie w Radiu Kiss FM. A tu kolejna aferka. Miał być koncert dla młodzieży, a wyszła niezła drama. Raper Eryk Moczko podczas imprezy dla młodzieży na warszawskim Bemowie wykonał mocno wulgarne kawałki. Po fali krytyki dzielnica przeprosiła i zapowiedziała wyciągnięcie konsekwencji. No cóż, lekcje się dopiero zaczęły, a tutaj już pierwsza uwaga.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: Sounds You Rise Slow w Radiu Kiss FM, a ja wiem, że wy czekacie na suchar od Wasilewskiej. Najlepsze na koniec, jeszcze w tej godzinie będziecie musieli wziąć wodę, bo Zahara nas czeka w Radiu Kiss FM po tym żarcie za 15 minut 11. Oh yeah!
1: Radio Kiss FM. Yes. Drops and Bangers.

0: To promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Po reklamie. Drops and Bangers.
7: Drops and Bangers.
5: Radio Kiss FM.

0: Na milion w Radiu Kiss FM. No i żeby tej tradycji stało się zadość, no to na koniec tego pięknej audycji i początek pięknego weekendu żart od Wasielewskiej. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale jak nazywa się stopa w niebie? Rajstopa!
1: Radio Kiss FM. Trend alert.

0: Sunflower i Post Malone w Radiu Kiss FM. Dziękuję wam za dzisiaj. Widzimy się w poniedziałek, a teraz czas na update Radia Kiss FM. Do zobaczenia.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 11. Jeszcze przez godzinę potrwa protest maszynistów. Od północy pociągi zwalniają do 20 km na godzinę przed przejazdami. Kolejarze domagają się poprawy bezpieczeństwa. Z każdą godziną opóźnionych pociągów będzie przybywać. Wszystko dlatego, że te same wagony po dotarciu do celu odjeżdżają już jako inne połączenia. Obecnie opóźnionych jest ponad 70% pociągów. Maturę zdało 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Dane podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki tegorocznej matury są podobne do tych z poprzednich lat. Wyroki bezwzględnego więzienia za nielegalne polowanie na wilki. Usłyszało je w Norwegii 10 mężczyzn. Włoski student stworzył aplikację ostrzegającą przed nadejściem gradobicia, bo Włochy są najbardziej w Europie narażone na to zjawisko. Dzięki aplikacji można uniknąć zniszczeń.
1: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
3: Paweł Chudzio. Będzie kolejna zmiana organizacji ruchu na ulicy Solnej w miejscu tragicznego wypadku z końca sierpnia. Po tym, jak zginęło tam młode małżeństwo potrącone na chodniku przez rozpędzony samochód, władze Krakowa zleciły montaż progów zwalniających, ale okazało się, że bardzo łatwo można je wyminąć, jadąc środkiem jezdni. Na urzędników spadła za to fala krytyki. Michał Mikołajczyk z Urzędu Miasta przekonuje, że nie dało się tego zrobić inaczej.
4: Te odległości są tak dobrane, zgodnie z przepisami, żeby pojazdy komunikacji zbiorowej między kołami mogły przejeżdżać. Niestety widzimy to, co widzimy. Musimy dodać słupki, no i te słupki będą.
3: Chodzi o gumowe słupki pomiędzy progami na środku jezdni. Mają być zamontowane w przyszłym tygodniu. Teraz przenosimy się na ulicę Wrony, bo tam jutro ruszy rozbudowa ostatniego fragmentu. Odcinek od ulicy Warchałowskiego do Skotnickiej zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu. I jeszcze sport. O przełamanie serii 3 porażek w Ekstraklasie będzie walczyć Krakowia. W niedzielę krakowianie zmierzą się w Płocku z Wisłą. A za godzinę sprawdzimy, co słychać w ekipie Białej Gwiazdy.
5: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Spójrzmy za okno, no ale niestety niezbyt miłe to doświadczenie, bo dzisiaj w Krakowie pochmurno i deszczowo. Taki będzie cały piątek. Na szczęście w weekend powinno być zdecydowanie lepiej. Ale zanim o weekendowej pogodzie, no to jeszcze wróćmy do tego, co dziś. Na termometrach maksymalnie do 14 stopni. Ciśnienie w dół. W weekend cieplej, w niedzielę do 21 stopni.
5: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.

0: Radio Kiss FM. Shops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
7: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
6: Jakim?
7: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
6: Juhu!
7: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
6: Jest! A to daleko?
7: Ale ja pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
8: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
9: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
8: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
9: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
8: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
10: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
11: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
19: Szykujemy skok.
5: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
8: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
3: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
6: Świat ciebie potrzebuje.
3: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
0: Teraz ostatnia reklama.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.

0: zwroty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Teraz ostatnia reklama.
20: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.

seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz się z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz się z obu stron.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Na zegarach 12, ponad 13 tysięcy minut opóźnienia. Tyle łącznie mają obecnie pociągi w całej Polsce. Właśnie kończy się ogólnokrajowy strajk maszynistów. Od północy pociągi przez przejazdy kolejowe przejeżdżały z prędkością 20 km na godzinę. Niepłacenie alimentów to według Polaków najgorszy rodzaj długu. Tak wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Na kolejnym miejscu znalazły się długi przedsiębiorców wobec innych firm. Mimo końca wakacji, TOPR wciąż ma dużo pracy. Od ostatniego weekendu wakacji do wczoraj pomogli 121 turystom. Wszystko zgodnie z planem. Nasi siatkarze w pierwszym meczu Mistrzostw Europy pokonali 3-0 Portugalię. Jak sami mówią, udało im się opanować nerwy i byli skoncentrowani na grze. Kolejnym rywalem biało-czerwonych, którzy bronią tytułu, będzie Izrael. Ten mecz jutro.
0: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
2: Paweł Chudzio. Można już głosować w 13. edycji budżetu obywatelskiego Krakowa. Najwygodniej zrobić to przez internet w aplikacji mKraków, ale można też w stacjonarnych i mobilnych punktach do głosowania. Czas na to mamy do 28 września. Teatr Przypadków Feralnych zaprasza na inaugurację nowej sceny przy ulicy Świętego Krzyża 14, mówi jego prezes Natalia Mazurkiewicz-Szefarska.
3: Otwieramy tutaj kameralną scenę, mogącą pomieścić do 40 osób. Przestrzeń dosyć nowoczesną, przygotowaną na organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, takich jak spektakle, koncerty, warsztaty kulturalne.
2: Teatr Przypadków Feralnych tworzy spektakle w nurcie teatru absurdu. Na otwarcie nowej sceny od dziś do niedzieli pokazane będą 3 spektakle, które powstały w poprzednich latach działalności. I jeszcze sport. W dzisiejszym meczu 8. kolejki Ekstraklasy piłkarze Wisły gościć będą Jagiellonię Białystok. Biała Gwiazda będzie musiała sobie radzić bez swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, który we wtorek został wykupiony przez Pogoń Szczecin.

nie sprzyja jakimś dłuższym spacerom. Raczej siedzimy w domach, no bo na termometrach tylko do 14 stopni Celsjusza, do tego pochmurno i deszczowo. Więc jeżeli wychodzicie, no to parasole warto ze sobą zabrać. Za to szykuje nam się całkiem przyjemny weekend, bo w Krakowie będzie w niedzielę do 21 stopni. No i na pewno pogodniejsze niebo i więcej słońca.

0: Kiss FM Kraków.
1: Światowa premiera! Człowieku, my nadal to mamy! A co ty żeś myślał? Kto miał jedynkę na ulicy w wieku 16 lat? Z kogo się śmiali?

0: Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
1: Taka sytuacja, nie?
0: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Kiss my DM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
8: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
10: Designer Beats nadchodzi.
11: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
10: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
11: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
10: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może cię zabraknąć.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Teraz ostatnia reklama.
18: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
19: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Hejka, tu wasza śpiewająca prowadząca. Nie wierzę, że taka dziewczyna...
1: No nie wiem.
0: Dobra,

0: τώρα διακύς FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
8: Idealny na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Witamy na Orlenie.

0: Co dla państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
7: Po reklamie. Radio Kiss FM. Trend Alert.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Część jest 14. Podróżujący koleją mogą odetchnąć z ulgą. Maszyniści zakończyli protest, ogłosił szef Związku Zawodowego Maszynistów i podziękował pasażerom za wyrozumiałość. Jednak, jak informuje PKP PLK, opóźnienia na kolei mogą być do późnych godzin wieczornych. Ponad 90 Polaków kandyduje w Szwecji w wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów. Najwięcej polskich nazwisk jest na listach partii liberalno-konserwatywnych i skrajnej prawicy. Ratownicy medyczni rywalizują w Olsztynie na międzynarodowych mistrzostwach Polski. 46 polskich zespołów i 9 drużyn zagranicznych walczy o miano najlepszego w 9 konkurencjach merytorycznych i sprawnościowych. Amerykańscy naukowcy przestrzegają przed słodzonymi napojami. Nawet jeden dziennie może być bardzo niebezpieczny dla naszego żołądka.
2: Siemano, wiem, że na to czekaliście, więc już teraz możemy wspólnie wykrzyczeć. Mamy piątek! Yay! Oprócz tego, że dzisiaj będzie sporo bangerów imprezowych, to osoby, które wolą jednak troszkę pochillować, też znajdą coś dla siebie. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, mamy sporo ploteczek i ciekawostek i gwarantujemy, że nie będzie nudno.
3: Wjeżdżamy w ten piątek na pełnej i już możemy zdradzić, że ktoś z nami będzie. A o tym, kto dołączy, dowiecie się jeszcze w tej godzinie, więc koniecznie bądźcie z nami. No to będzie piękny piątek. Daria Kulej?
2: Nikodem Formella. Let's go!

0: słuchacie Radia Kiss FM, a Charlie XCX ogłasza swoją trasę koncertową. Od września będzie mocno koncertować po USA, a potem wbija do Europy. No i zjawi się w Europie właśnie w lutym, między innymi na Wyspach, ale niestety nie będzie u nas.
1: O nie, ja bym mega chętnie poszła na jej koncert.
0: Charlie, we still bumping that w Poland, pamiętaj.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę kilka podpowiedzi o tym, kto jeszcze do nas wbije w tej godzinie.

0: Drops and Bangers w Radiu Kiss FM, a za chwilę też gość, który do nas wbija i mamy dla was kilka podpowiedzi, kto to może być. No nie zdradzimy wam od razu, już za niedługo będziecie mogli usłyszeć, kto to jest, ale na razie mamy dla was kilka podpowiedzi.
1: No to jest ona aktorką, siedzi w jury i ocenia tańczące gwiazdy i ostatnio występowała nawet na scenie u boku Andrea Bocelliego.
0: I zrobiła to świetnie, naprawdę było to niesamowite, więc jak wy już wiecie może, kto to jest, no to wbijajcie na radiokiss.fm i tam nagrajcie nam głosówkę, a jeżeli komuś się uda zgadnąć jako pierwszemu, to coś fajnego z naszego merchu wyślemy. Radio Kiss.

0: Radio Kiss FM. Shops and Bangers. Autopromocja. Reklama.
1: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 1,35 kg. I płyn uniwersalny, różne rodzaje, 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni, 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
14: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
13: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
14: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
13: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
20: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
21: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
22: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii dobry plan wystarczy.
22: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
24: Radio
25: Kiss FM.
0: To jest radio
24: Kiss FM.
26: Najlepsze dropy i bęgary w Radiu Kiss FM. Kochani słuchacze, jesteście przyzwyczajeni pewnie, że zawsze jestem tutaj sam z Darią, ale dzisiaj mamy plus jeden. Jest u nas osoba wielu talentów, kobieta wielu talentów, śpiewa, tańczy, występuje. Kochani, Julia Wieniawa. Siema, Julka.
1: No siema, cześć. Bardzo mi miło, że jestem tutaj z wami, skoro u was tylko same bęgery.
2: Mhm. Dokładnie i to nie jest przypadek, ale o tym sobie jeszcze pogadamy. Na początek chciałabym zacząć od tego, że występujesz na scenie. Ostatnio miałeś swój najważniejszy chyba występ z Andreo Bocellim. Do tego tworzysz bieliznę, perfumy. Naprawdę zajmujesz się wszystkim. I jak ty znajdujesz na to czas? Czy jest jakoś na to przepis? Możesz nam coś zdradzić?
1: A staram się przede wszystkim wysypiać, słuchajcie. O dziwo.
26: Protip.
1: Te 8 godzin to jest u mnie minimum. Jak tego nie ma, to ja nie jestem w stanie ogarnąć tych wszystkich rzeczy.
26: I jest czas
1: i
26: na te
1: 8 godzin. No tak, po prostu rezygnuję trochę, nie ukrywam, wtedy z życia prywatnego i towarzyskiego, ale czasami też sobie lubię wyjść na miasto. Nie ma, że jestem tylko, wiesz, ciągle w pracy. Natomiast polecam prowadzenie kalendarza w telefonie. To bardzo ułatwia. I nagle okazuje się, że tego czasu jest o wiele więcej niż się wydaje, bo jesteśmy wtedy bardziej zorganizowani. No ja zawsze tak miałam. Lubiłam chodzić na różne zajęcia dodatkowe jako dziecko, a tutaj taniec, tutaj wokal, tu aktorstwo, tu miałam jakieś zajęcia, nie wiem, jazda konna, tu na gitarę przez chwilę chodziłam, ale to akurat miałam słomiany zapał. No i tak mi zostało. No cóż, życie jest jedno, ja lubię je wyciskać jak cytrynę. Zawsze miałam taki strach, żeby coś mnie nie ominęło i to FOMO po prostu mam wrażenie, że sprawiło, że tutaj no tak doprowadziło mnie do tego miejsca, gdzie jestem. Ale staram się teraz wybierać tylko projekty, które mnie absolutnie rozwijają i spełniają, w których czuję się też sobą. I że jest ich trochę teraz na głowie, to już jest inna sprawa.
2: No masz sporo na głowie, a czy miewasz też jakieś chwile zwątpienia, że masz w pewnym momencie tak dość, że chcesz z czegoś zrezygnować?
1: Nie, no nieraz mam tak, że wstaję rano i w ogóle mam ochotę, wiesz, wyjechać do dżungli, zmienić nazwisko i czasem mam takie dołki, szczególnie jak gdzieś coś przeczytam w internecie, co mnie po prostu zetnie. To sobie wymyślę, kurde, po co ja to robię, o może rzeczywiście nie powinnam być tu i tam, bla, bla, bla. Ale potem na szczęście, wiesz, ludzie wokół mnie, którzy są bardzo mi przychylni, którzy mnie wspierają, sprawiają, że potem dalej chce mi się sięgać do gwiazd i pomarzenia, tak jak śpiewam w piosence.
2: Którą już za niedługo posłuchamy. A powiedz mi, gdybyś miała tak wybrać jakąś jedną rzecz, którą byś się już do końca życia zajmowała, to właśnie jest to muzyka. Może taniec? Okej.
1: Nie, muzyka. Aczkolwiek taniec to jest nieodłączna część muzyki, więc trochę ciężko wybrać, bo jak ktoś zna moją twórczość, to wie, że wszędzie staram się ten taniec wplatać, czy w klipie, czy na scenie. To jest mój żywioł i towarzyszy mi od lat.
26: Powiedziałaś, że FOMO jest tym największym motywatorem, czy właśnie też rodzina jest tym największym motywatorem, bliscy, czy oni też właśnie ciebie mega, mega napędzają?
1: Oni starają się mnie czasami właśnie uspokoić. To ja mam motorek w dupie, za przeproszeniem.
26: Znamy to, my też.
1: I to nie jest tak, że wbrew temu, co czasami ludzie piszą, nikt mnie nigdzie nie pcha. Ja po prostu sama mam jakąś taką potrzebę przeżycia więcej niż jedno życie. I dlatego tak łapię różne sroki za ogon, ale nie uważam, że trzeba w życiu robić tylko jedną rzecz, bo jak robisz wszystko, to nie robisz nic. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Ja wolę, szczerze, wolę robić 6 różnych rzeczy na 75% niż tylko jedno na 100%.
26: Mhm. Myślę, że też fajnie nam to udowodniłaś już nieraz.
2: Mamy rok 2026 i mówisz o tym, że to jest nowy 2016. I jakbyś spotkała teraz siebie sprzed 10 lat, to co byś sobie najważniejszego powiedziała?
1: Girl, masz czas. Weź wychiluj. Serio, naprawdę. No zresztą też ta piosenka, którą teraz wydałam, jest też o tym, że ja na przykład nie wiem jak wy, ile wy macie lat?
26: 25.
2: A ja 23.
1: Okej, dobra, więc ja mam 27, jak zresztą pewnie już słyszeliście piosenkę. I mam takie poczucie presji społeczeństwa na tych social mediach, że nagle wszyscy tu biorą ślub, rodzą dzieci, albo właśnie na odwrót, ktoś ma to, ale nie ma zupełnie kariery. I jest takie poczucie presji czasu, że o Jezu, zaraz ta 30 za rogiem. Ej, guys, jakby...
26: Chill out.
1: Przeczytałam dzisiaj w ogóle rano, ktoś mi podesłał, że jakby życie sprowadzić do 24 godzin, to 27 lat to jest dopiero 6:18 rano.
26: Ja nie lubię wtedy wstawać.
1: Nikt nie lubi, ja też nie. Więc jeszcze mamy naprawdę mnóstwo czasu i nigdy nie jest za późno, żeby zacząć coś nowego, żeby sięgać po swoje marzenia. Kochani, nie bójcie się, bądźcie odważni oraz jeżeli osiągacie sukces, to mówcie o tym głośno.
2: i to jest piękne zwieńczenie tego. My za chwilę wrócimy z premierą piosenki i trochę sobie o tej piosence pogadamy. No a teraz zrobimy sobie króciutką przerwę. Naszą gościnią jest Julia Wieniawa.

0: słuchacie Radia Kiss FM, a z nami jest nadal Julia Wieniawa.
1: Jestem, siema, siema.
0: Słuchaj, mam dla ciebie taki blind ranking, będziesz musiała teraz ocenić rzeczy, masz 5 propozycji i po prostu wybierzesz, co dajesz na jakimś miejscu.
1: A to jak na
0: miejscu.
1: TikToku, tak?
0: Tak, no dokładnie tak. To, co jest na TikToku, więc zaczynamy, mamy szpinak. Na którym miejscu?
1: Na 4.
0: Okej, okay, płatki pod oczy?
1: Na 2.
0: Okej, okay, sok pomarańczowy?
1: Na 5, to jest niezdrowe, kochani, to jest sam cukier, serio.
0: Dobra, krowy tańczące na TikToku, do tego wake up, it's the first of the month. Co nagrywasz zawsze na początku miesiąca, żeby ten miesiąc był świetny.
1: No to, a jakie jeszcze? Mam 3 chyba. To na 3.
0: I mamy jeszcze 1 wolno i zostało nam tylko seks.
1: No to słuchajcie, idealnie. Bo we mnie jest seks, gorący jak samą, bo we mnie jest seks, którzy oprzeć się mamu.
2: Matko, jak bardzo chciałem to usłyszeć na żywo. Uwielbiam ten wykon.
1: Dziękuję.
0: Mówiliśmy o tych krowach, które afirmują. I twoja piosenka w sumie to też jest taka trochę afirmacja.
1: Gdzie jestem krową?
0: Nie, pogadajmy sobie trochę o twojej piosence, bo dzisiaj była premiera.
1: Tak.
0: I co tą piosenką chciałaś przekazać?
1: Nie byłabym sobą, gdyby moja piosenka znowu nie była pewnego rodzaju manifestacją. Najpierw było kocham, potem było dziś sobie dam, a teraz jest 27 do gwiazd. Jest to taka symboliczna dla mnie piosenka, bo śpiewam tam, że mam 27 lat. Jest to wiek, który jest owiany taką raczej mroczną, prawda, sławą, a ja chciałam go odczarować, bo dla mnie te 27 lat to jest jakiś nowy start, tchnęło we mnie nowe jakieś życie i w ogóle ten wrzesień teraz jest dla mnie jak jakiś styczeń, jak Sylwester i czuję taką niesamowitą motywację do życia, do pracy i też ten 27 rok życia był dla mnie takim czasem niezwykłych zmian, zaskakujących propozycji, chociażby właśnie śpiewanie z Andreą Bocellim, czytanie z gwiazdami i różne inne rzeczy. A, no właśnie, śpiewanie Kaliny Jędrusik.
2: No, na przykład.
1: Dużo jakichś takich zaskakujących dla mnie nowości i wyzwań, które teoretycznie bałam się ich podjąć, ale stwierdziłam, że dobra, trzeba życie brać pełnymi, prawda, garściami i odważnie. No i dzięki temu, koralik po koraliku, doprowadziło mnie do tego, gdzie jestem tutaj. No, gdybym nie zaśpiewała Kaliny Jędrusik w Sopocie, to bym na pewno nie dostała propozycji zaśpiewania z Andreą Bocellim. Więc to taki, no mam nadzieję, że taka jakaś lekcja dla wszystkich, ale też dla mnie, żeby podejmować to ryzyko, bo jak się go nie podejmie, to się nie pije szampana. A sama piosenka jest taką manifestacją sięgania po marzenia i też sukcesu. Nie bójmy się tego słowa. To jest w tym kraju, mam wrażenie, nadal słowo tabu. Chciałabym to przełamać. Nie bójmy się tego, że osiągamy sukces. Mówmy o tym głośno. Bądźmy z tego dumni. Bądźmy z siebie dumni. Wzajemnie się wspierajmy i gratulujmy.
2: Skoro już nam odczarowałaś to znaczenie Club 27, tak, to jaka jest najlepsza rzecz w byciu 27-latką?
1: No ja mam wrażenie, że trochę mam przyspieszony kurs dojrzewania z racji tego, że bardzo wcześnie zaczęłam być w showbiznesie i w wieku 13 lat doszłam do rodzinki.pl i tak dalej, więc mówi się, że to ta 30 jest trochę takim momentem. Ja mam wrażenie, że ja już to przeżywam, że wreszcie wiem, czego nie chcę, więc coraz bardziej wiem, czego chcę i tworzę to życie na swoich zasadach i po prostu nie boję się tego. Nie boję się być z siebie dumna, nie boję się być dumna ze swojego sukcesu i mówić też o tym głośno. Nie boję się być sobą. To jest chyba, przynajmniej dla mnie, ten wiek to daje.
0: Teledysk wyjdzie o godzinie 19 do tej piosenki i czy możesz nam już troszeczkę zdradzić, co tam będzie? Taki smaczek dla naszych słuchaczy.
1: Tak, słuchajcie, teledysk kręciłam 4 dni temu. Wow. Oni nadal teraz kolorują teledysk, więc on już jest zmontowany, ale nadal nieskończony. Dlatego będzie dopiero o 19. No, na niezłych obrotach lecimy, ale bardzo mi zależało, żeby zrobić teledysk tej piosenki. I jest to, jak już widziałam montaż, jeden z najlepszych moich klipów, moim zdaniem, jak dotychczas. Jest trochę fabularny, ale też bardzo mocno taneczny. Jest trochę choreografii. Co prawda było jej więcej, ale na rzecz różnych innych fabularnych scen musieliśmy jej wyciąć trochę, więc być może wrzucę ją potem gdzieś na Instagrama. Ale jest też moja całkowita improwizacja taneczna.
0: Wow.
1: Mam tam 2 role do odegrania, znaczy miałam, czyli kelnerka i gwiazda estrady na dancingu.
2: Czyli dwa różne bieguny.
1: Dwa różne bieguny. No to jest taka trochę metafora tego. Myślę, że każdy się z tym może utożsamić, że kurczę, ta dziewczyna, która tam gra, jest tą kelnerką, nagle spostrzega tą dziewczynę na scenie i myśli sobie, kurczę, ja chcę tam być, ja chcę nią być, ja chcę wyjść z tej swojego pozornego, z pozornej strefy komfortu i robić to, co naprawdę czuję i w sercu gra. I to jest taki teledysk, który ma nas zachęcić do tego, żeby po prostu sięgać po swoje marzenia i że też nigdy na to nie jest za późno.
0: Teledysk wyjdzie o 19, ale już piosenkę mieliśmy możliwość usłyszeć. I tam ja trochę słyszałam, że taki rap twój wleciał. Czy to jest jakaś nowa era Julia rapowanie?
1: Nie, wiem, nie mówię, że tak, nigdy nie mów nigdy. Natomiast ja bardzo chcę, żeby cały album nowy był w takim trochę vintage stylu. Będzie bardzo dużo instrumentów żywych, to będzie taki motyw przewodni. I będę tak lawirować pomiędzy latami 60., 70., trochę 80. Stwarzam swoje własne uniwersum, nie jest to określony czas. Natomiast chciałam tu przełamać czymś takim świeżym i współczesnym, żeby to nie było, wiesz, twoja twarz brzmi.

0: i bycia sobą. Piosenka 27 do gwiazd już teraz w Radio Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89.

0: kokosiem, a wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów Anuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jesk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Niskie ceny.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
17: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
19: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
20: Teraz ostatnia reklama.
21: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
20: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: Miley Cyrus, Best Persuades. Kids don't wanna dance, but maybe they wanna learn.
1: O, a mają z czego, dlatego że już za chwilę wbija do nas update Radia Kiss FM. No, nasi newsowcy się naprawdę postarali, więc co? Lecimy.
0: Lecimy.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 15. TikTokerzy włamali się do szpitala w Miastku, bo wyglądał na opuszczony. Placówka w sierpniu zgłosiła wniosek o upadłość. Jej władze gromadzą materiały z włamania i przekażą je służbom. Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Ma 94 cm. To najniższy stan od 9 lat, kiedy rozpoczęto pomiary. To jedna z najbardziej obciążonych autostrad w Polsce. Mowa o odcinku A4 między Mysłowicami a Gliwicami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce dokładnie sprawdzić warunki przejazdu, dlatego zleciła analizę ruchu w tym miejscu. Dzięki niej powstaną symulacje różnych wariantów zmian, które mają usprawnić przejazd. Przed nami chłodne noce. Synoptycy ostrzegają, że temperatura spadnie do 5 stopni.
1: Na zegarach mamy 15, emocje u nas nadal są ogromne, to chyba słychać. I nie czujemy, żeby dzisiaj jakkolwiek miał opaść, bo przed nami jeszcze naprawdę wiele. W pracy wrzućcie delikatnie na luz, a my już całą resztą się zajmiemy.
0: W tej godzinie będzie sporo dropów i bangerów, ploteczek oraz super śmiesznych żartów. My standardowo, jak w każdą godzinę, wbijamy na pełnej. I wciąż jest tutaj wasz ulubiony duet, Nikodem Formella
1: i Daria Kulej. Let's go!
0: Lecimy!
1: A teraz ogromna nowość, Age Ring My Bell z Matą. Mówiliśmy wam o tym i oczywiście gramy jako pierwsi.

0: Gips, Kukon, Jonatan, Tymasz. No i my mamy piątek. Więc
1: weekendu początek.
0: Ale to bumersko zabrzmiało. Dobra, lecimy.
1: To było naturalne. Wiedzieliście, mordeczki, że co roku Księżyc oddala się od Ziemi o 3,5 cm? To przez to, że ruch obrotowy z Ziemi przenosi się na ruch orbitalny Księżyca. Spoko, spoko, my też nie wiemy, co to znaczy, ale idąc tym tokiem myślenia za naszego życia, przestaniemy widzieć w końcu Księżyc, bo będzie za daleko.
0: Wow, czy ty to obliczyłeś? Widzę, że z maty piąteczka chyba była, co?
1: Ja mam magistra z tiktologii. Odczep się, okej?
0: Z czego?
1: Z tiktologii. Chyba dałem już o tym znać wielokrotnie.
0: Prawda.

0: How does it feel w radiu Kiss FM? A my przed chwilą pytaliśmy się was, rzucaliśmy podpowiedzi i pytaliśmy się was, kto będzie z nami w studiu. I dostaliśmy głosóweczkę, więc sobie teraz posłuchajmy od Doroty.
1: Ja strzelam, że będzie ogieniowy. Nie ma innego wyjścia.
0: Dorota, to był bardzo dobry strzał. A że my swojego słowa dotrzymujemy, no to już wyspakujemy i wysyłamy tobie coś z naszego merchu.
2: Radio Kiss FM.
3: A jeżeli ominęliście nasz wywiad z Julią Wieniawą, no to wbijajcie na nasze sociale. Tam go macie.

0: to promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anderowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
3: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: kosmetyczne 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
2: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
1: Jakim?
2: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
1: Juhu!
2: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
1: Jest! A to daleko?
2: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
7: Radio.
8: Na pełnej w Radiu Kiss FM, a mi ostatnio wyświetliło się to, że nikt nie widział Lady Gagi od miesiąca i spekulacje są następujące, skończyła trasę, wzięła ślub ze swoim facetem i sielanka trwa.
9: Ja ostatnio myślałem, że widziałem ją gdzieś przy Maczarejwie, ale potem sobie pomyślałem, nie, to by było za dużo nawet dla Gagi.

0: ona pełnej, a my teraz przechodzimy z info o Good Times, bo dzisiaj będzie Kiss Music Friday.
1: Czyli największe premiery i najbardziej trendujące numery z ostatniego tygodnia, także koniecznie musicie z nami być, a my już zaczynamy od godziny 18.
0: Więc słuchajcie razem z nami, bo będzie się działo.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM, a badacze z Kalifornii opisali roślinożerne pluskwiaki z Australii, a jeden z ich rodzajów ochrzczono mianem Swifty Filius. Czemu? Bo żółte ciałka owadów z wyraźnymi czerwonymi akcentami przypominają blond włosy i czerwone usta Taylor Swift.
1: Wow, możemy iść na koncert Taylor Swift?
0: Mamy Taylor Swift w domu, tam po roślince chodzi.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę pogadamy trochę o Harrym Stylesie, także fanki niech czekają.

0: Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 80 00. www.denta-med.com.pl.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
13: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
12: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
13: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
12: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
14: Dużo dobrego.
15: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Mamy niskie ceny.
0: Teraz ostatnia reklama.
20: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie. To jest radio KIS FM.

0: Molly Elizabeth, Brown Rabbit, ale mnie ten numer buja, a będzie was też bujało to info, bo Harry Styles ruszy ze swoją trasą we kwietniu, ale już spływają do nas pewne ploteczki. Kylie Minogue ma być supportem na koncercie Harry'ego Stylesa w Los Angeles na jego trasie Together Together. Any thoughts?
1: To trochę jakby Beyoncé była supportem dla Sobr, ale ciebie też kochamy, Harry, jakby co. A ja jeszcze bardziej kocham Sobla. Mówię to już trzeci dzień.
0: Wiemy, wiemy.
1: Mam nadzieję, że Sobel słucha i przyjdziesz do nas.

0: Bambi Gorset w Radiu Kiss FM.
1: I zaraz wjeżdżamy z naszymi newsami, więc posłuchajcie razem z nami.
0: Let's go, lecimy z tym update'em na pełnej!
2: What's up? Co tam w Krakowie?
3: Paweł Chudzie, witajcie. Zaczniemy od dawki śmiechu. Właściwie 3 dekady śmiechu, czyli Katarzyna Pakosińska wystąpi dzisiaj w Ośrodku Kultury Ruczaj. Ma niezwykłą sceniczną energię, a jej znak rozpoznawczy to oczywiście charakterystyczny śmiech. Niezwykłą osobowością jest także Igor Kwiatkowski. On wystąpi w niedzielę w Ice Kraków. Będzie dobra zabawa, ale też chwila refleksji. Igor zdradzi, dlaczego kocha serwisy streamingowe i francuską muzykę. Zerkamy do klubów. Dokładnie to idziemy do klubu 30, bo tam dzisiaj mocne party, a w sobotę klubowe retro party. Imprezę dowodzić będzie DJ Hubertus. Usłyszycie największe klubowe hity w wersji techno, które rządziły parkietami przez ostatnie 20 lat. Klimat retro dominować będzie też w klubie spotkań Poczta Główna. Tam jutro wjadą największe hity dyskotekowe lat 90. i 2000. No to cóż, pozostaje mi życzyć Wam dobrej zabawy. Do usłyszenia. Cześć.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 16. Policja wzięła pod lupę jedno z liceów w Gdyni. Tam, na otrzęsinach, starsi uczniowie mieli wpaść na pomysł, by tych młodszych poczęstować snusami. 5 wymagało pomocy medycznej. Łącznie 6 godzin opóźnień odnotowały dziś Koleje Śląskie. To przez protest maszynistów i wydłużone prace przy infrastrukturze. Maszyniści zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Część maszynistów podawała na przejazdach sygnał baczność bez zwalniania biegu. Autobus MPK utknął na przejeździe kolejowym w Łodzi pod opuszczającym się szlabanem. Pojazd był wypełniony pasażerami. Film z tego zdarzenia opublikowało PKP. Sprawą zajmie się policja. Muzeum Komiksu w Krakowie zabierze Was w podróż do świata telewizji kablowej lat 90. Ekspozycja przybliża kultowe japońskie seriale animowane.
5: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
1: No hello, hello, hello! Tutaj najmocniejsze radiowe duo, Nikodem Formella
0: i Daria Kulej.
1: Daria właśnie ostrzy pazurki na tę godzinę, w razie, żeby mnie uszczypnąć, gdybym poleciał za grubo.
0: Może tak być, bo będzie naprawdę dzisiaj się dużo działo, będzie dużo ploteczek, będą najlepsze dropy i bęgery, no także koniecznie musicie być z nami.
1: Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają.
0: No to, że będą najlepsze dropy, to mówiliśmy i zaczynamy naprawdę w tej godzinie na grubo.
1: Zaczynamy na grubo, lecimy na pełnej, to jest moja ulubiona nuta, to jest nuta, która totalnie kojarzy mi się z latem, nie?
0: O tak, wyobraź sobie, siedzisz na schodkach, pijesz sobie fajne napoje i chillujesz i to ci leci w tle.
1: I jesteś tam ty.
0: Tak.
1: Drop it, baby.

człowieku, my nadal to mamy. A co ty żeś myślał?

0: Ja tutaj mam też totalną zagadkę dla ciebie. Wymienię tobie kilka nazwisk, a ty musisz powiedzieć, co je ze sobą łączy.
1: Dobra,
0: no to lecimy. Jacob Elordi, Timothée Chalamet, Northwest, Travis Scott i Kanye West.
1: No dobra, no to każdy był związany z rodziną Kardashian.
0: Dobrze, dokładnie tak, o to chodziło. Wow! Widzisz, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, a nie, sorry, do rodziny Kardashianów.
1: O, okej. A wszystkie drogi w Radiu Kiss FM prowadzą do Zary Larsson i do Lush Life, czyli do najlepszych bangerów, więc koniecznie bądźcie z nami, bo dzisiaj tak.

0: Elderbrook, Bob Moses, Inner Light. Wjechało na pełnej w Radiu Kiss FM. Takie bangery tylko u nas. I mam tutaj banger ploteczkę, bo Mary z Polski oficjalnie się zaręczyła. Czerwony kamień, funky turkusowy manicure i pizza na grubym cieście w tle. Nie wiem, czego zazdrościmy najbardziej. Brawa!
1: Wszystkiego, co najpiękniejsze, czekamy teraz na ślub.
0: No wiadomo.
2: Radio Kiss FM.
0: A wy czekajcie na Hot Reminder, który wleci zaraz.
2: To jest Radio Kiss FM.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
1: Reklama. Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Citroen.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
15: Szykujemy skok.
16: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
17: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
18: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
19: Świat Ciebie potrzebuje.
18: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
20: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
21: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
23: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
22: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
23: W końcu będę miał kieszonkowe.
22: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
24: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
25: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
26: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: O, ale że to tak dla mnie?
26: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
28: Mamy niskie ceny.
29: Te
0: teraz ostatnia reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
1: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
2: Stokrotka.

0: Tops and Bangers i też takie bangery mamy na naszych socialach, między innymi na Instagramie i na TikToku, bo wczoraj dziewczyny były nasze kochane z sociali na premierze filmu 100 dni misje Zeus, więc tam naprawdę się dzieje sporo i też była u nas Julia Wieniawa.
1: I dzisiaj wpadła relacja z tego, chciałbym tylko powiedzieć, że poza nią nic, Liwka, poza tobą nic w Radiu Kiss FM. Hit it!

0: była w La Casa na koncercie Bad Bunny'ego w ciąży. On jej się tam podpisał na brzuszku nawet. O. A teraz po narodzinach ogłosiła na Insta, że jej córka ma na drugie imię Benita.
1: No pewnie tatuś nie miał nic do gadania. I wcale mnie to nie dziwi, bo Bad Bunny podpisał już to, co jego.

0: Największe dropy i bęgery w Radiu Kiss FM, a teraz czas na ciekawostkę emerytalną. Dwie osoby w naszym kraju dostają emeryturę rzędu kwoty 2 groszy miesięcznie. Prezes ZUS wyjaśnił, że są to osoby, które w życiu, w cudzysłowie, przepracowały na przykład jeden dzień.
1: Wow, ej, dobra, to my chyba będziemy mieli lepszą emeryturę, no ale grosz do grosza, no i masz już 4-milionowe procenty na własne mieszkanie.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę wbijamy do was update'em.
2: To jest radio.

0: Radio Kiss FM.
1: Shops and bangers.
0: Yes. Autopromocja. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem,

przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe Centrum Stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 422 22 21. www.denta-med.com.pl

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Designer Beats nadchodzi.
2: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
1: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
2: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
1: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może cię zabraknąć.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
8: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
7: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre. No,
8: a potem?
7: Potem już tylko dobre.
2: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
7: Kto pierwszy, ten mieszka.
2: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
7: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika.
6: Po reklamie. Radio Kiss FM. Trend Alert.
9: I've been going back to yours. I've been fighting.

0: Back to Yours w Radiu Kiss FM, a my teraz przychodzimy do Was z ważnym info, więc wyciągajcie telefony, otwierajcie kalendarz albo jakiś kalendarz fizyczny, bo musicie koniecznie to zapisać.
1: No to jest ważny reminder, dlatego że w każdy poniedziałek od 22:00 Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz prowadzą Kiss Rap, czyli mocne opinie najmocniejszych graczy w rapie, underground, mainstream, wszystko co aktualnie dzieje się na scenie.
0: Więc koniecznie nie możecie tego przegapić i musicie być razem z nimi.

0: w Radiu Kiss FM. 2 minuty do godziny 17 zostały, czyli wy już doskonale wiecie, co to jest za czas.
1: My też wiemy dokładnie, co to jest za czas. Już zaraz wbijamy do naszego newsroomu, żeby posłuchać, co tam ciekawego dla nas przygotowali.
0: Ja jestem mega ciekawa, co oni tam napisali, bo za każdym razem te newsy mnie bardziej zaskakują, więc wy zróbcie teraz głośniej i lecimy z update'em.
2: Co tam w Krakowie?
3: Paweł Chudzia, witajcie, cześć. Pora na garść imprezowych newsów na weekend. W Hype Parku jutro Trans Friends Festival. Potrensowy klimat za konsoletą zadba aż 20 artystów. A 26 września w Hype Parku druga edycja Heavy Pop Fest. Zerkamy do klubu Prozac, gdzie dziś dominuje australijska scena klubowa. Bezczelna i surowa, dużo basu, przesteru, połamanych rytmów i energii. Wieczór zaczną jednak kobiety, Diva Energy, rap i bujający house. Muzyczny rollercoaster zagrają tylko dziewczyny. To dziś w Prozacu, a jutro State of Love czy State of Trance. Przeniesiemy się do roztańczonej ery old school trance. Na pewno będzie szybko. To w Prozacu, a w Linie szalejecie na karaoke. Kluby zostawiamy w niedzielę na nowym kleparzu piknik z okazji Dnia Niepodległości Meksyku. Nowy kleparz zamieni się w miejsce pełne meksykańskich rytmów, tańca, no i dobrego jedzenia. No to dobrego imprezowego weekendu wam życzę. Cześć!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 17. Ma być częściowo wznowiony ruch pociągów na trasie Radom-Łódź. To na tej linii w środę doszło do katastrofy. Pociągi pojadą jutro rano. Udrożniony ma być na razie jeden z torów. Uważajcie na fake newsy. Ministerstwo Obrony ostrzega przed fałszywymi informacjami dotyczącymi kart mobilizacyjnych. MON apeluje, by zachować ostrożność i nie udostępniać niesprawdzonych treści. Książki, krzyżówki, gry i opalanie. Tak spędzają wolny czas nasi siatkarze. Udział w Mistrzostwach Europy rozpoczęli od zwycięstwa nad Portugalią 3-0. Jutro o godzinie 15 rozegrają drugi mecz fazy grupowej z Izraelem. Widzowie nie lubią czekać na kolejne sezony seriali. Jak pokazują badania amerykańskiej firmy Luminate, serial Wednesday stracił 59% widowni między sezonami.

0: piątek, godzina 16, no piękniej już chyba być nie może.
1: 17.
0: A 17, ja powiedziałam 15, wow, już mi ten piątek odbija do głowy. Będzie naprawdę dzisiaj super, no jak słyszycie po nas, mamy naprawdę świetne humory.
1: I mamy dużo dobrego info, my wciąż z wami jesteśmy, no bo ktoś musi was dobrze nastroić na weekendowe melo. A jeżeli mówimy o imprezie, no to my jesteśmy w tej dziedzinie specami. Nick Kodem Formella
0: i Daria Kulej, let's go!

0: Raj Slow w Radiu Kiss FM, a wy nie slow, ale teraz very fast wchodzicie w swój telefon i na stronę radiokiss.fm i tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa, a bo my chcemy was usłyszeć. Mamy do was mega ważne pytanie. Pytanie jest bardzo proste. Co teraz robicie? Gdzie wy w ogóle nas słuchacie?
1: Wysyłajcie nam tam głosóweczki. No my na przykład teraz jesteśmy w studiu i słuchamy nas w studiu i taką głosóweczkę zaraz sobie wyślemy. Tak, wbijajcie na radiokiss.fm. Co teraz robicie? Gdzie nas słuchacie? I czekamy.
0: Czekamy, a za najbardziej kreatywną głosówkę wyślemy wam coś fajnego z naszego merchu, więc naprawdę warto. A teraz podgłośniamy, bo leci plan B, PZ.

0: Rosalia tylko kochaj mnie w Radiu Kiss FM, a my kochamy was, bo zasypaliście nas wiadomościami na naszym WhatsAppie. I uwaga, teraz czytamy, co robicie, gdzie nas teraz słuchacie. Vanessa słucha nas z Katowic przez naszą apkę i to jest prawdziwa diwa.
1: I to jest dobra decyzja. Viola pisze, że ja siedzę u fryzjera i lecicie w tle, haha, no i to jest też dobra

0: Reklama.
1: Mama! Cześć, kochanie.
2: Co chcecie na obiad?
3: Cebulę
4: carbonara.
5: Fasolka po bretońsku.
2: Kochani, to nie jest restauracja.
5: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
2: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
5: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak?
9: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
21: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
22: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
23: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
22: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
23: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
24: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
25: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18:15 w TVP2 i TVP VOD.
0: Po reklamie.
26: To jest

0: kryzys ziemniaczany w Europie.
1: Bo ziemniaki mogą stać się kolejnym produktem, za który zapłacimy wyraźnie więcej. Plusem jest to, że dopiero w 2027, więc na luzaku.
0: Tak, dlatego że teraz rozkład jazdy jest prosty, teraz jemy ile wlezie, a od przyszłego roku jesteśmy zmuszeni do diety, więc w sumie to też jest jakiś plus.

0: Earrings wjechało na pełnej. Takie bęgery tylko w Radiu Kiss FM. A ja nie wiem jakim cudem, ale znalazłem się na mongolskim TikToku. I cóż, okazuje się, że ich prezydent to totalny czadzior. Uknagin Kurelsuk, bo tak się nazywa. Leży na nie każ mi tego powtarzać. Tak się nazywa i leży na ławeczce i wyciska 100 kg 20 razy. Co ty na to?
1: Czyli Adam Rocki na arenie międzynarodowej ma przeciwnika. Do tym, że ja czegoś

0: Mata, kończy się lato w Radiu Kiss FM. No ja nie chcę, żeby się kończyło lato. I słuchaj, Nikodem, jakie ty w ogóle masz plany? Co ty będziesz robił ciekawego teraz?
1: Ale jeszcze w ten weekend?
0: No okay, weekend, no, bo wiesz, no może jeszcze słuchaj, będzie w miarę ciepło.
1: Jadę do Krakowa, gdzie chyba nie jest za ciepło. Jeżeli ktoś z was, słuchaczy, by mnie tam zobaczył, jeżeli słuchacie nas z Krakowa, to podbijajcie śmiało, ja wam opowiem, jaka Daria jest naprawdę. Radio
0: Kiss FM. Nie słuchajcie go, on kłamie. Nie ma co, naprawdę nie warto. To jest

0: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Designer Beats nadchodzi.

0: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
1: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów fanuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mit-kraków.pl.
2: Teraz ostatnia reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: Mamy niskie ceny. Po reklamie.

0: Będzie bardzo ciekawy gość u nas dzisiaj i od 18 lecimy na pełnej z tym.
1: Więc koniecznie z nami musicie być, nie możecie tego przegapić. Naprawdę dzisiaj się sporo dzieje. Była Julia Wieniawa i będzie jeszcze jeden gość, także wow, na pełnej dzisiaj na maksa.

0: Żabson, Helfit, Sentino, Sopot w Radiu Kiss FM, a już za chwilę...
1: Update Radio Kiss FM, posłuchajmy, co tam ciekawego.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 18. Straż Ochrony Kolei zyska nowe uprawnienia, zapowiada wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Mogłaby nakładać mandaty za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Na stacjach paliw mogą czekać nas kolejne podwyżki. Według analityków benzyna 95 bardziej zbliży się do 8 zł. Z kolei diesel może pobić granicę 9 zł za litr. Jest kontrola spółki zarządzającej fragmentem autostrady A2 na terenie Wielkopolski. To przez drugą w tym roku podwyżkę za przejazd. Tym razem o złotówkę. Za przejechanie 50-kilometrowego odcinka trzeba zapłacić 41 zł. Kulinarny ogień rozgrzeje Park Śląski w Chorzowie. W niedzielę 100 kucharzy przygotuje 10 tysięcy porcji różnych dań. Wszystkich będzie można spróbować, przekazując datek na rzecz hospicjum.
4: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: Ready for this. To jest Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM.
0: Wybiła godzina 18, więc to czas na najlepszą godzinę dla muzycznych freaków. Czas na Kiss Music Friday, czyli program, w którym pojawiają się najświeższe premiery i najbardziej trendujące numery.
1: Ten program za każdym razem zaskakuje nas nowymi dropami, ale dzisiaj zaskoczymy was jeszcze mocniej, bo nie będziemy tutaj sami. Będzie grubo, koniecznie bądźcie z nami.
0: Daria Kulej
1: i Nikodem Formella. Let's go! A teraz Renee, PZ, Guns, Porcelana na pełnej w Radiu Kiss FM. Drop it.

0: Reserve Psychology w Radiu Kiss FM. To ich drugi numer po Self Aware, który zawitało w Radiu Kiss FM. Mm-hmm. I naprawdę na długo. Mega miłe, mega w ogóle mnie jara to, że te ziomki na swoim Insta zawsze wybierają plener i tam grają swoje nuty. No hit!
1: Ja w ogóle dawno nie widziałem, żeby artyści tylko jednym numerem, no teraz już dwoma, bo mamy jeszcze Reverse Psychology, tak zapełniali sale koncertowe. Mm-hmm. No właśnie, tak się robi banger. A teraz wjeżdżamy z kolejnym bangerem, ale na polskie podwórko. MJ Deli, Deli Supreme, no nuta, która nadal jest w Polsce w zasadzie absolutnym topem. Ja tego słucham cały czas.
0: Ja tak samo i teraz poleci w Radiu Kiss FM.
2: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Panowie, a teraz ten numer zgarnął jego czas antenowy.
1: A teraz wjeżdża Julia Wieniawa 27 do gwiazd, które wyszło dzisiaj o północy. Have fun przy tym świeżym dropie.
2: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Radio Kiss FM. To trenduje.
1: Ray Joy, no my kochamy Ray, ona ten numer dropnęła w poniedziałek, no ale jest to wieczny banger, do nie oszukujmy się.
2: Wiadomo, tak jak i w opisie na Insta, this music may contain hope. Girl, it does, zrobiłaś nam ten calutki tydzień. Turn it
0: up. Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. Let's go.
2: A już za moment wbija do nas gość z mocną premierą.

0: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Autopromocja.
2: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
3: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
4: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
3: No dobra, hejka, kochani.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
5: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
4: Właśnie. A teraz przez dwa dni ceny będą lepsze niż dobre.
5: A potem?
4: Potem już tylko dobre.
6: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
4: Kto pierwszy, ten mieszka.
6: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
4: Szczegóły na osiedle Dolina Prądnika.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
9: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
11: They ain't ready for this.
12: To jest Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM.
13: Słuchacie Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. Obiecaliśmy, że będą do nas spadali goście, no i dowozimy. Nie jesteśmy dzisiaj w duecie, a w tercecie i siedzi z nami tutaj wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka Zuza Jabłońska. Siemano!
14: Siema!
13: Heja!
14: Byłaś w The Voice of Kiss, więc pewnie stąd sporo ludzi cię kojarzy, a ja mam na początek już od razu do ciebie takie mini wyzwanie, więc kojarzysz, może był taki trend na TikToku, żebyś nam powiedziała, po czym moglibyśmy poznać, że ciebie podmienili? Bo my widzimy, że tutaj jesteś i czy masz może jakieś takie charakterystyczne cechy, które zawsze gdzieś tam tobie towarzyszą, albo jakiś styl ubioru?
15: Wydaje mi się, że gdybym nic nie nuciła w ciągu dnia, nie podśpiewywała sobie gdziekolwiek jestem, gdziekolwiek, to myślę, że to byłby taki znak.
14: O, a co najbardziej lubisz sobie tak śpiewać? A to oprócz zależy, swoich numerów.
15: No nie, tak to nie, ale to zależy, czego słucham aktualnie. No i wtedy śpiewam to, czego słucham.
14: Okej. Przyszłaś dzisiaj do nas z premierą, więc na pewno jesteś bardzo zapracowana, dużo się teraz dzieje, ale jakie emocje ci towarzyszyły przy tworzeniu tych numerów?
15: Z Noachem w ogóle super vibe złapaliśmy. Na początku nie myśleliśmy, że zrobimy razem epkę wspólną, tylko był plan na jeden numer, ale złapaliśmy taki super vibe w studio, że ja po prostu jeździłam tam non-stop i robiliśmy jakieś piosenki, które nawet nie weszły na tą epkę, ale żeby po prostu posiedzieć, coś porobić. Także vibe był zajebisty.
13: No właśnie. I powiedz mi, czy ta współpraca z Noachem przy tym numerze była inna niż przy innych numerach? Bo to nie był wasz pierwszy feat. Wcześniej na przykład nagrywaliśmy Ja i Ty. W jaki sposób było inaczej tutaj?
15: Kurczę, no myślę, że było podobnie, bo na pewno nie chcieliśmy wprowadzać żadnej presji, ani nie spinać się nad niczym. Po prostu robiliśmy wszystko sobie na spokojnie, pośmialiśmy się trochę, także było na luzie, naprawdę.
13: I ten numer wjechał na luzie, no to super.
14: Tak. Okej, cudownie. Jeszcze o tym numerze sobie porozmawiamy, ale o tym już za chwilę. Naszą gościnią jest Zuzia Jabłońska, wy koniecznie bądźcie z nami, a teraz wbijamy w numer Adela Ain't in LA.

0: Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM.
1: Słuchacie Radio Kiss FM, a naszą gościnią jest nadal Zuzia Jabłońska. I za chwilę puścimy twój numer, ale na początku nam musisz trochę o tym numerze powiedzieć. Skąd w ogóle wziął się pomysł na stworzenie tej nuty?
2: Ogólnie pomysł był taki, że chcieliśmy go wydać w sierpniu, bo wakacje to jest taki, wiecie, letniaczek, o lecie klip też jest taki, wiecie, romantyczny, ciepło, fajnie, jest zakochana para, jadą sobie na weekend nad Zegrze, wiecie, sobie jeżdżą tym autkiem. No ale co, nagraliśmy klip dopiero później, więc w sierpniu nie było opcji, żeby to wydać, a żeby to poszło do streamingów, to trzeba poczekać 2 tygodnie, także niestety musieliśmy przełożyć premierę i na początku chcieliśmy ją przełożyć na 4 września, ale dowiedzieliśmy się, że klip jeszcze nie jest zmontowany, bo nie chcieli tego robić tak, wiecie, szybko po łebkach, więc przesunęliśmy sobie premierę dopiero na dzisiaj, ale w sumie dobrze, bo mieliśmy więcej czasu, żeby przygotować sobie promocje, wiecie, jakieś takie rzeczy, ale
1: dokładnie.
2: No, miał być numer letni w sierpniu, już nie.
3: No właśnie, jak wcześniej sobie z Darią o tym gadaliśmy, to mówiliśmy, że dla nas ta nuta wyszła za późno, że to jest taki totalnie letni klimat, więc może to taki dla ciebie całus w stronę lata, list miłosny.
2: No, słuchajcie, ja chciałam po prostu przedłużyć lato, zabrać trochę cieplejszych dni, wiecie o co chodzi, a ostatnio były 2 ciepłe, tak?
3: To prawda, udało się tobie.
1: Idealnie.
2: Także szkoda, że nie dzisiaj, ale też nie jest zła ta pogoda, nie jest aż tak zimno, ale ja chciałam po prostu przedłużyć lato, jak Zara Larsson.
1: Okej, to my mamy jeszcze dla ciebie teraz drugie wyzwanie. Otóż musisz powiedzieć swój tytuł Nie ma jak w różnych emocjach. My przygotowaliśmy kilka emocji i będziesz musiała po prostu ładnie nam tutaj to powiedzieć.
2: Dobra.
1: Więc pierwszą emocją jest, że jesteś taka mega podekscytowana.
2: Nie ma jak!
1: Zaskoczona?
2: Nie ma jak?
1: O, piękne. Dobre. I teraz, gdy flirtujesz z kimś. Tak zalotnie.
2: Nie ma jak.
1: O, no mnie już poderwałaś.
3: Skusiłaś mnie też.
1: Mi się wydaje, że jak nasi słuchacze usłyszą twój numer, to oni też będą zachwyceni i zakochani w tobie. Więc teraz słuchaj. Musisz zaprosić naszych słuchaczy na swój numer.
2: Zapraszam na premierę najnowszego numeru Małach i Zuza Jabłońska, Nie ma jak.

twoje ramiona. Puszczali film, nie wiem, pewnie było nas. A twoje tipsy meczują z kolorem iPhone'a. W tle leci muzyka, ta którą lubimy i przy której ruszasz biodrami. Świat mieni się kolorami, kiedy jesteśmy i czujemy się rozumiani.

0: Alessandra w zasadzie jest w podobnym wieku do nas, to zapadała nam numer, jak dla mnie, w takim millennial happiness klimacie i tak sobie myślę, że to jest dokładnie to, czego potrzebujemy. Mm-hmm.
1: Zgadzam się z tobą, a wy zostańcie z nami, bo to jest Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. Come on.

0: reklama.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
6: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
5: Właśnie. A teraz przez dwa dni ceny będą lepsze niż dobre.
6: A potem?
5: Potem już tylko dobre.
1: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
5: Kto pierwszy, ten mieszka.
1: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
5: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
15: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
14: Znaczy, Frosta kupiłeś?
15: Proszę, się nie da.
16: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
0: Teraz ostatnia reklama.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo.

0: Leczenie zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
2: Kiss Music Friday.
1: Największe dropy i bangery w Radiu Kiss FM.
3: Let's go, to jest Kiss Music Friday, a my przychodzimy do was z kolejnym bangerem.
4: Taki nam wjechał na początek weekendu. I drink my bell, ale w ficie z Matą. Drop it, baby.

0: Ellie Goulding, Fields of Love w radiu Kiss FM i w Kiss Music Friday.
1: Dokładnie, który niestety dobiegał końca, ale ten dzień był mocny, co?
0: Ten dzień był przemocny. Była Julia Wieniawa, była Zuzia Jabłońska. No to, co się u nas w studiu działo, to jest wybitne, a wy to możecie zobaczyć na naszych socialach, więc koniecznie musicie tam wbić i po prostu zostawić lajka, komentarz, wszystko.
1: Dokładnie. My gramy najlepsze dropy i bęgery, zapraszamy najlepszych gości. Żegnamy się. Nikodem Formella.
0: I Daria Kulej. I słyszymy się już w radiu Kiss FM w poniedziałek o 14:00.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Włączamy niskie ceny.
17: Teraz ostatnia reklama. Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
18: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
19: Po reklamie.

żeś myślał? Kto miał jedynkę na ulicy w wieku 16 lat? Z kogo się śmiali?

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechać zawiasy.
2: Chciałem to czynić!
3: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Teraz ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Teraz ostatnia reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: FM. Robson Bangers.
1: Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim? Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.

0: Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd.

0: Autopromocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anderowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Drops and Bangers.
3: Drops and Bangers.
0: Radio Kiss FM.

dobre pa, tam to

0: bops and bangers.
1: Yo. Mam włosy jak surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali.

0: Kiss FM. Come on, mine.
1: Drops and bangers.
0: Sa, me, hit.
1: Kiss FM.